Nie przebrana, trudno mnie żyć bez kochań. Trudno mnie żyć bez kochań.